Ušili kresli ovaruli mrdelar Sus boli znam peli kvepli svar debi Sihanu la čegi co valo dar debi Radam ki tal raj dobar i var rar ju Hom ju kure pa da tovali makara guri Kres pa na kremi

Euryt matires. Magram raukana orkuloba, perva patie. Netvilisis aionia kucheps.